Hey, masdula da chung ntutu, nesdudu nga suku, tibu tubuzu. Dale putin la mundu mundu, mapa ushi sku, kubzu buzu. I shoot, tigu pibu.